te kez robili Kolini ma roboti Či to mlašku s druzami rozpeti Či knižku počitati A to znači, šo to holovu stiskaje Šo to také tihenko holo vidrimaje Щось таке неякове Наче позіхає